Bierzem kable z tania na lokno. Dragi bratje, pokażę wam kam chodmo. Ryżmo sample, dokar ne odblodmo. Sej ne vem, ne rozmišljam več razsodno. Zakaj čutit, postalo zmotno. Mrzle face, mimo tebe hodjo. Dej na vace, pozabite hočjo. To poraz je na delu, ih zalotmo.

ori, kaj ti pravim, Lambergarty, kaj ti pravim, Lambergarty. Škoda je tvoje, mlade ženy,